mihar beti ehun teringe hon shawas ni mala wagu tuje fani mala fmek velani huri habe funes bana ama rakka teri ufa vidu hakedemu assalamu alaikum.